tak możesz i musisz pokierować, i tak możesz i musisz zmieniać tempo. Czas jest jak